Na naszych zegarach minęła godzina 16, a to czas, aby rozpocząć nasze niedzielne spotkanie na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Z praznikiem, drodzy bracia i siostry. Dzisiaj nasz program rozpoczęliśmy troparionem do świętego i życiodajnego krzyża. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna obchodzi święto podwyższenia Krzyża Pańskiego i jest to jedno z 12 wielkich świąt cerkiewnych, które zostało ustanowione na pamiątkę odnalezienia Krzyża Jezusa Chrystusa. Jak mówi tradycja, krzyż został odnaleziony przez cesarzową Helenę w 326 roku. To dla nas prawosławnych chrześcijan krzyż jest symbolem męki i cierpienia Jezusa Chrystusa, ale jest również symbolem zmartwychwstania i zwycięstwa nad śmiercią. Na naszej antenie teraz stichira do świętego i życiodajnego krzyża, a już za chwilę przedstawimy plan naszego dzisiejszego spotkania.

Później fragmenty czytań Pisma Świętego i słowo pouczenia do dzisiejszej Ewangelii. O godzinie 16:45 podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia w minionym tygodniu. Po godzinie 17:00 żywoty świętych i synaksarion święta podwyższenia Krzyża Pańskiego, a zaraz potem spotkanie z ojcem Grzegorzem Misijukiem, proboszczem parafii świętego Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku, który mówić będzie o znaczeniu krzyża w naszym życiu. O godzinie 18:00 retransmisja boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Tam nabożeństwu przewodniczył dziś Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki Gdański Jakub i po liturgii zapraszamy na powtórkę czwartkowej audycji Pytanie do specjalisty. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan naszego dzisiejszego spotkania. Nasz program nadajemy do godziny 21:00. Zachęcamy do pozostania z nami.

Mamy dziś niedzielę, 27 września 2026 roku. Cerkiew prawosławna obchodzi dziś jedno z 12 wielkich świąt cerkiewnych. Jest to podwyższenie czcigodnego i życiodajnego krzyża. Święto ustanowiono na pamiątkę odnalezienia krzyża Chrystusowego w Jerozolimie przez świętą cesarzową Helenę. Według cerkiewnej tradycji odnaleziony krzyż został uroczyście podniesiony przez biskupa Jerozolimy Makarego, aby zgromadzeni wierni mogli go zobaczyć i oddać mu cześć. Dzisiejsze święto ma w tym roku szczególny charakter, bowiem w 2026 roku przypada 1700-lecie odnalezienia Krzyża Pańskiego i Święty Sobór Biskupów naszej cerkwi przypominał również o tym jubileuszu w tegorocznym orędziu paschalnym. Wczoraj, drodzy bracia i siostry, podczas nabożeństwa całonocnego czuwania krzyż został wyniesiony na środek naszych cerkwi, gdzie wierni oddają mu cześć. Krzyż, który był narzędziem śmierci, po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa stał się dla chrześcijan również znakiem zwycięstwa nad grzechem, a także znakiem zwycięstwa nad śmiercią.

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów działające w Białymstoku serdecznie zaprasza już jutro, 28 września, na spotkanie inaugurujące działalność po letniej przerwie. Spotkanie jutro rozpocznie się o godzinie 17 molebniem w Soborze Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku, a następnie uczestnicy spotkają się w Centrum Kultury Prawosławnej. W spotkaniu weźmie również udział opiekun duchowy Bractwa, ojciec archimandryta Ijow z Monasteru Supraskiego. Serdecznie zapraszamy już jutro, 28 września, początek o godzinie 17 w Cerkwi Świętego Mikołaja w Białymstoku. Jest to spotkanie inaugurujące działalność Bractwa Trzech Świętych Hierarchów po wakacyjnej przerwie.

0: Przyszedł czas na dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment listu apostoła Pawła do Koryntian, a także fragment z Ewangelii według świętego Jana z rozdziału 19. Teraz na naszej antenie dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, a dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, zniszczę mądrość wszechmądrych i rozum rozumnych odrzucę. Gdzież tu mądry, gdzież znawca pism, gdzież badacz tego wieku? Czyż nie uczynił Bóg głupotą mądrość tego świata? Skoro bowiem wedle Bożej mądrości świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobał sobie Bóg przez głupotę zwiastowania zbawić tych, którzy uwierzyli. Kiedy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, co jest dla Żydów zgorszeniem, a dla Greków głupotą, dla samych zaś powołanych, zarówno Żydów jak i Greków, Chrystusa, Bożą moc i Bożą mądrość.

W owym czasie arcykapłani i starsi ludu postanowili na naradzie skazać Jezusa na śmierć i przyprowadzili go do Piłata, mówiąc: weź go, weź ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Mówi im Piłat: wy go weźcie i ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy prawo i według naszego prawa powinien umrzeć, albowiem uczynił siebie Synem Bożym. Kiedy więc Piłat usłyszał to słowo, tym bardziej się przestraszył. Wszedł znowu do pretorium i mówi Jezusowi: skąd ty jesteś? Jezus zaś nie dał mu odpowiedzi. Mówi więc mu Piłat: mnie nie mówisz? Czy nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować cię i mam władzę uwolnić cię? Odpowiedział Jezus: żadnej władzy nie miałbyś nade mną, gdyby ci nie została dana z góry. A kiedy Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na tronie sędziowskim w miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku zaś Gabata. Był to zaś piątek, dzień przygotowania Paschy, około godziny 6. I mówi Piłat do Żydów: oto król wasz. Wykrzyknęli więc oni: weź go, weź, ukrzyżuj go. Mówi im Piłat: waszego króla mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: nie mamy króla oprócz cesarza. Wówczas więc wydał im go, aby został ukrzyżowany. Wzięli więc Jezusa i poprowadzili, a niosąc swój krzyż, wyszedł na tak zwane miejsce czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota, gdzie go ukrzyżowali i razem z nim dwóch innych po obu stronach, a pośrodku Jezusa. Sporządził też Piłat napis i umieścił na krzyżu. Było zaś napisane: Jezus Nazarejczyk, król Żydów. Napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, było blisko miasta. A było napisane po hebrajsku, po grecku i po rzymsku. A u krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria Kleofasowa i Maria Magdalena. Jezus więc, widząc matkę i stojącego obok ucznia, którego miłował, mówi do matki: niewiasto, oto syn twój. Wtedy mówi do ucznia: oto matka twoja. I tej godziny uczeń wziął ją do swoich. Potem Jezus, wiedząc, że wszystko już się dokonało, i pochyliwszy głowę, oddał ducha. Żydzi zatem, ponieważ był piątek, aby ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, albowiem dzień tego szabatu był wielki, poprosili Piłata, aby można było połamać im golenie i zabrać ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy byli z nim ukrzyżowani. Kiedy zaś podeszli do Jezusa i gdy ujrzeli go już martwym, nie połamali jego goleni, lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i natychmiast wypłynęła krew i woda. A ten, który widział, zaświadczył i prawdziwe jest jego świadectwo.

Za nami czytania z Pisma Świętego, a już za chwilę nieco więcej powiemy o dzisiejszej Ewangelii i o znaczeniu krzyża w życiu każdego prawosławnego chrześcijanina.

Drodzy bracia i siostry, dzisiaj wspólnie obchodzimy i przeżywamy święto podwyższenia Krzyża Pańskiego. Dziś obchodzimy kolejną rocznicę odnalezienia tego krzyża, na którym śmierć poniósł Jezus Chrystus. Odnalazła go cesarzowa Helena i właśnie na pamiątkę tego wydarzenia cerkiew ustanowiła to dzisiejsze święto. A święto, można powiedzieć, jest wyjątkowe, nieco inne niż wszystkie pozostałe, bo to dzisiejsze święto nie odwołuje się bezpośrednio do okresu życia Jezusa Chrystusa, ale do czasów późniejszych. Krzyż został odnaleziony w IV wieku, czyli ponad 300 lat od narodzin Jezusa Chrystusa. I to wydarzenie było tak ważne, że wpisało się do kanonu 12 wielkich świąt Cerkwi Prawosławnej, na równi z narodzeniem Jezusa Chrystusa, na równi z przemienieniem Pańskim i z innymi świętami, które bezpośrednio dotyczą życia naszego Zbawiciela. I dzisiaj, drodzy bracia i siostry, na środku naszych cerkwi leży krzyż. Jest to symbol śmierci, ale również symbol zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W tekstach śpiewanych troparionów i modlitw słyszymy o krzyżu, przez który przyszło nasze zbawienie. Cerkiew cały czas kieruje nas w stronę krzyża. Cały czas zwraca nam uwagę, że ten krzyż jest najważniejszy. Wynosi go na środek świątyni, wyśpiewuje modlitwy, w których mowa jest o krzyżu i w Ewangelii przytacza nam również fragment, w którym Zbawiciel ginie na krzyżu. I cerkiew nieprzypadkowo bardzo często zwraca nam uwagę właśnie na krzyż. Nieprzypadkowo podkreśla rolę krzyża, bo właśnie przez krzyż człowiek może się zbawić. Sam Chrystus mówi do nas w Ewangelii takimi słowami: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. To są słowa Chrystusa, drodzy bracia i siostry, które wyraźnie mówi, co musimy zrobić, żeby za Nim pójść. Wystarczy spełnić tylko trzy warunki. Po pierwsze, trzeba się zaprzeć samego siebie. Po drugie, trzeba wziąć swój krzyż i po trzecie, trzeba go naśladować. Zastanówmy się, co oznaczają te trzy krótkie kroki. Pierwszy z nich – zaprzeć się samego siebie. Jak powinniśmy to rozumieć – zaprzeć się samego siebie? Święty Jan Chryzostom, wielki ojciec naszej cerkwi, podpowiada, żeby zrozumieć, co oznacza zaprzeć się samego siebie, spróbuj zaprzeć się swojego bliźniego. Pomyśl, że biją go rózgami, wloką go do więzienia, później prowadzą go na śmierć, a na tobie nie robi to żadnego wrażenia. Choćby przeżywał wielkie cierpienia, choćby przeżywał katusze, to dla ciebie jest to zupełnie obojętne, bo nie darzysz go żadnym uczuciem. Spróbujmy, drodzy bracia i siostry, teraz tą sytuację, o której mówi święty Jan Chryzostom, przenieść również na nas samych. Spróbujmy postawić swoje życie na miejscu tego bliźniego. I kiedy tak zrobimy, to zrozumiemy, że Bóg chce, abyśmy własnego życia. I kiedy tak zrobimy, to zrozumiemy, że Bóg chce, abyśmy do własnego życia nie przywiązywali szczególnie dużej uwagi. Abyśmy nie czuli żalu, kiedy cierpimy, abyśmy nie czuli smutku, kiedy spotyka nas coś złego. Chrystus mówi, żebyśmy nie skupiali wielkiej uwagi nad swoim życiem, mówiąc, że jest nam ciężko, że choroba, że trudno, że inni mają lepiej. Chrystus mówi, żebyśmy to wszystko odstawili na bok, bez smutku i bez żalu, że oczekujemy na coś innego. I kiedy to już zrobimy, to jakby w następstwie przychodzi ten kolejny warunek, o którym słyszymy w Ewangelii. Warunek równie niezbędny, aby podążać za Zbawicielem. Weź krzyż swój i mnie naśladuj, mówi Chrystus. Nieść krzyż, drodzy bracia i siostry, to znaczy z pokorą przyjąć wolę Bożą. Tak jak Chrystus z woli Bożej został ukrzyżowany. Zaakceptować to, co posyła nam Bóg i wierząc, że doprowadzi nas to do zbawienia. Często ten Boży plan może być przepełniony bólem i cierpieniem. Często może być nie po naszej myśli, ale w ostateczności to wszystko służy naszemu zbawieniu.
W naszym życiu często zmagamy się z różnymi trudnościami i cierpieniem. Ale i w tym cierpieniu czasami może być coś pozytywnego, bo wtedy właśnie najszybciej zbliżamy się do Boga. Wtedy właśnie dźwigając swój krzyż, zdajemy sobie sprawę, jak mało od nas zależy, jak niewiele sami możemy zrobić i z wielką pokorą prosimy Boga o wsparcie. I kiedy już zaprzemy się samych siebie i kiedy weźmiemy swój krzyż, to wtedy możemy spełnić ten trzeci warunek, czyli możemy zacząć naśladować Chrystusa. To jest kolejny, trzeci krok, którego nie moglibyśmy uczynić bez tych dwóch pierwszych. Kiedy znamy cel naszego chrześcijańskiego życia i kiedy potrafimy przyjąć wszystkie trudy i cierpienia, to dopiero wtedy możemy zacząć iść za Chrystusem. I te trzy małe kroki, drodzy bracia i siostry, pokazują nam, w którym kierunku powinniśmy zmierzać. Zmierzać, żeby iść za Chrystusem. My ze swojej strony powinniśmy je zaakceptować i pamiętać o tym, że nie ma drogi na skróty. Bo często na początku mamy dużo zapału, żeby iść za Chrystusem. Na pozór jesteśmy nawet gotowi. Ale w trakcie tej drogi często okazuje się, że ten nasz krzyż nie jest taki, jakbyśmy chcieli. Że jest zbyt ciężki, że jest zbyt trudny do udźwignięcia. A my nie powinniśmy uciekać od własnego krzyża, bo taka ucieczka nie da nam szansy na zbawienie. I w tych trudnych chwilach, drodzy bracia i siostry, pamiętajmy o krzyżu, który niósł Jezus Chrystus i On za nas oddał swoje życie właśnie na krzyżu.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. Dzisiaj obchodzimy jedno z 12 wielkich świąt cerkiewnych, Podwyższenie Krzyża Pańskiego. Na naszej antenie za chwilę podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia w minionym tygodniu.

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę o godzinie 16:45 na antenie Radia Ortodoksja prosimy Was o wsparcie na utrzymanie naszego radia. Jesteśmy pierwszą w Polsce prawosławną rozgłośnią radiową. Na naszej antenie codziennie można usłyszeć retransmisję nabożeństw, czytania fragmentów Pisma Świętego, żywoty świętych, rozmowy z duchownymi, wywiady, a także wiele innych ciekawych materiałów bliskich dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Radio Ortodoksja nie emituje reklam, posiada status nadawcy społecznego i utrzymuje się tylko ze wsparcia ludzi dobrej woli. To ważne, że w naszym kraju, gdzie prawosławni są mniejszością, mamy prawosławne radio. To ważne, że za pośrednictwem eteru możemy docierać do wielu prawosławnych rodzin i być razem z Wami codziennie od 16 do 21. Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, osoby zaangażowane w życie cerkwi, a także członkowie Bractw Młodzieży Prawosławnej. Ale tak jak każda rozgłośnia radiowa, jesteśmy zobowiązani do ponoszenia stałych opłat związanych z naszym funkcjonowaniem. Są to opłaty koncesyjne, opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty związane z prawami autorskimi. Prowadzenie radia wymaga także stałych opłat przesyłowych, a także konserwacji sprzętu nadawczego. To wszystko wymaga od nas dużych nakładów finansowych, z którymi sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Nasza rozgłośnia nie otrzymuje państwowych dotacji. Nie otrzymujemy również wpłat z abonamentu. Możemy liczyć tylko na naszych słuchaczy, którzy nas słuchają i którzy chcą, abyśmy nadal gościli w wielu prawosławnych domach. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia tego dobrego dzieła, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Teraz chcielibyśmy podziękować naszym ofiarodawcom za wsparcie na utrzymanie naszego prawosławnego radia, które otrzymaliśmy w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Ninie Nowik z Czartajewa, dziękujemy panu Sławomirowi Parfieniukowi z Bielska Podlaskiego, dziękujemy panu Markowi Siemieniako z Wasilkowa, panu Markowi Małachowskiemu z Białegostoku, panu Janowi Charytonowiczowi z Bielska Podlaskiego. W sposób szczególny dziękujemy również panu Jerzemu Romaniukowi z Hajnówki, a także panu Piotrowi Putko z Siemiatycz. Dziękujemy również państwu Alinie i Andrzejowi Pawelczukom oraz pani Oldze Woszczenko z miejscowości Kotłówka. To, drodzy bracia i siostry, imiona naszych ofiarodawców, którzy w minionym tygodniu przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia. Bardzo dziękujemy, drodzy bracia i siostry, za każde wsparcie, które otrzymaliśmy. W tym roku Radio Ortodoksja obchodzi 25-lecie swojej działalności i z tej okazji 24 października o godzinie 9 w Cerkwi Świętego Ducha w Białymstoku będzie sprawowana uroczysta, dziękczynna boska liturgia. Po nabożeństwie zaprosimy wszystkich naszych słuchaczy do Radia Ortodoksja. Będzie można zobaczyć, jak wygląda nasza rozgłośnia od środka, będzie można odwiedzić studio, a także poznać osoby, które codziennie przygotowują nasze programy. Dla słuchaczy z Bielska Podlaskiego, a także z Siemiatycz organizowane będą również autokary na to ważne wydarzenie, a szczegółowe informacje dotyczące tej rocznicy, 25. rocznicy naszej działalności, będziemy przekazywać na naszej antenie. Niemniej jednak już teraz warto zarezerwować sobie ten dzień 24 października o godzinie 9 boska liturgia w Cerkwi Świętego Ducha w Białymstoku pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa białostockiego i gdańskiego. To wszystko związane z 25-leciem naszej działalności. A teraz, drodzy bracia i siostry, dla wszystkich naszych ofiarodawców, którzy wspierają naszą działalność, mnogaja i błagaja leta.

Za nami mnoga ja i błagaja leta dla naszych ofiarodawców, a my również zachęcamy innych naszych słuchaczy do tego, żeby wspierać naszą prawosławną rozgłośnię radiową, aby wesprzeć to nasze wspólne dobre dzieło, jakim jest pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Za chwilę na naszej antenie podamy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary, a jeszcze wcześniej przerwa muzyczna.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, prawosławnej rozgłośni radiowej. Dzisiaj obchodzimy jedno z 12 wielkich świąt cerkiewnych, podwyższenie Krzyża Pańskiego. Na naszej antenie za chwilę podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia w minionym tygodniu.

A już teraz podajemy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary za okazane wsparcie z pasji Gospodi. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 1002 0210 73 40. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 1002 0210 73 40. Serdecznie dziękujemy za przekazane ofiary.

Za nami podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Kolejne podziękowania już za tydzień w niedzielę o godzinie 16:45. Teraz na naszej antenie Stichira do Świętego i Życiodajnego Krzyża Raduj się żywonosny Chrystie w wykonaniu mnichów z monasterów Supraślu.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja Prawosławnej Rozgłośni Radiowej. W naszym dzisiejszym programie za chwilę żywot świętego Jana Złotoustego, a także synaksarion święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Następnie spotkanie z ojcem Grzegorzem Misiłkiem, proboszczem parafii świętego Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku, który mówić będzie o znaczeniu krzyża w naszym życiu. O godzinie 18:00 retransmisja boskiej liturgii 14:00 niedzieli po święcie Pięćdziesiątnicy. Nabożeństwo to będziemy retransmitować dla Państwa z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Po godzinie 19:00 zapraszamy na powtórkę czwartkowej audycji Pytanie do specjalisty. Temat tej audycji to monitorowanie czasu przed ekranem dzieci, a gościem profesora Jana Kochanowicza będzie pani profesor Edyta Rysiak. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan dalszej części naszego niedzielnego spotkania. Zachęcamy do pozostania razem z nami na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja.

Jan Złotousty, arcybiskup konstantynopolitański. Urodził się około 347 roku w Antiochii w znanej i bogatej rodzinie. Znakomicie wykształcony, miał przed sobą obiecującą przyszłość. W wieku 20 lat otrzymał chrzest i został lektorem u boku biskupa antiocheńskiego Melecjusza. Po jego śmierci w 372 roku opuścił Antiochię i odszedł na pustynię, gdzie spędził 6 lat na pobożnych praktykach. Gdy powrócił, wyświęcono go najpierw na diakona w 381 roku, a następnie na prezbitra w 385 roku. Będąc nim przez

przy tym pałacu cesarskiego. Z tego powodu miał wielu wrogów, między innymi w osobie cesarzowej Eudoksji, żony cesarza Arkadiusza. Doprowadziła ona do skazania Jana na wygnanie w 403 roku. Wyroku jednak nie wykonano. Wkrótce święty wystąpił z oskarżeniem cesarzowej, za co został zesłany. W drodze do Abchazji zachorował i w 407 roku w mieście Komana zmarł. W 438 roku cesarz Teodozy II i cesarzowa Pulcheria nakazali sprowadzić relikwie świętego do Konstantynopola. Złożono je w świątyni 12 apostołów. W 1489 roku sułtan turecki Bajazet II podarował je królowi francuskiemu Karolowi VIII. Od 1627 roku relikwie znajdują się w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, a ich cząsteczki rozeszły się po całym świecie. Święty Jan Złotousty pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Składają się na nią traktaty, kazania i listy. Wśród traktatów do arcydzieł należą o kapłaństwie, o wychowaniu syna i przeciwko Żydom i poganom. Około 800 kazań to głównie komentarze Pisma Świętego. Święty sporządził też tekst świętej liturgii, która jest odprawiana w ciągu całego roku. Z powodu zasług dla cerkwi święci Jan Złotousty, Bazylii Wielki oraz Grzegorz Teolog nazywani są powszechnymi wielkimi nauczycielami. Szczególnie wielkim kultem cieszy się w cerkwi prawosławnej. –

Drodzy bracia i siostry, dziś obchodzimy jedno z 12 wielkich świąt cerkiewnych, Podwyższenie Krzyża Pańskiego. Dzisiaj swoje święto obchodziły parafie między innymi w Narwi, w Werstoku, a także w Fastach, w Korzanach, w Kuźnicy, również w Topolanach oraz we Wrocławiu.

wspomnienie podwyższenia czcigodnego i życiodajnego Krzyża Pańskiego. W 312 roku święty Konstantyn Wielki przygotowywał się do wyprawy na Rzym, żeby walczyć z Maksencjuszem, którego wojska znacznie przewyższały liczebność jego armii. Dzień przed bitwą miał wizję jaśniejącego na niebie krzyża, obwiedzionego napisem: „Tym zwyciężysz”. Wtedy święty Konstantyn kazał wykonać znak krzyża na swoich sztandarach. Odniósł wspaniałe zwycięstwo, które dało mu władzę nad całym cesarstwem rzymskim i zapewniło triumf chrześcijaństwa. Po zwycięstwie ortodoksji na Soborze Powszechnym I cesarz chciał na znak wdzięczności zbudować wspaniałą budowlę. Wtedy jego matka, święta Helena, która miała już około 80 lat, wyruszyła na pielgrzymkę do Jerozolimy z nadzieją odnalezienia krzyża i grobu pańskiego, by pokłonić się świętym miejscom. Gdy za panowania cesarza Hadriana Jerozolima została zniszczona, wówczas na miejscu, gdzie był ukrzyżowany i pogrzebany Zbawiciel, usypano wzgórze i zbudowano na nim pogańską świątynię z posągiem Artemidy. Prawdziwa świętość tego miejsca została z czasem zapomniana. Po przyjeździe do Jerozolimy święta Helena zwróciła się do świętego Makarego, biskupa Jerozolimy. Dzięki zapiskom, które pozostały po przodkach u pewnego Żyda ze wschodnich terenów, udało się odnaleźć grób pański. Na polecenie cesarza miejsce zostało szybko oczyszczone. Niedaleko znaleziono trzy krzyże, a także gwoździe, którymi było przybite do krzyża życiodajne ciało Zbawiciela oraz tabliczkę z napisem po hebrajsku, grecku i łacinie: „Jezus Nazarejczyk, król żydowski”. Nie można było odróżnić Krzyża Pańskiego od krzyży dwóch łotrów. Święty Makary poznał go w następujący sposób. Podniesiono umierającą kobietę i podnoszono ją kolejno do trzech krzyży. Przy krzyżach łotrów nie wydarzył się żaden cud, ale kiedy zbliżono ją do czcigodnego krzyża, została uzdrowiona. Cesarzowa i cała jej świta pobożnie pokłoniła się i pocałowała święty krzyż. Ogromny tłum, który zebrał się w tym miejscu, też chciał otrzymać łaskę lub przynajmniej z daleka zobaczyć narzędzie naszego zbawienia. Tak wielka była miłość ludu do Chrystusa. Wtedy święty Makary wszedł na podwyższenie i, ująwszy krzyż w obie ręce, podniósł go tak, żeby wszyscy widzieli. Tłum wołał: „Panie, zmiłuj się”. Czcigodny krzyż został zabrany przez Persów podczas pogromu Jerozolimy w 614 roku. Po wspaniałych zwycięstwach cesarza Herakliusza świętość wróciła do świętego miasta w 631 roku. Wtedy święty patriarcha Zachariasz uroczyście powtórzył czyn świętego Makarego. Wtedy święci ojcowie ustanowili zwyczaj corocznie we wszystkich cerkwiach uroczyście świętować podwyższenie czcigodnego krzyża, nie tylko jako wspominanie tych dwóch wydarzeń oznaczających zwycięstwo chrześcijaństwa, ale także jako świadectwo tego, że krzyż w starożytności, narzędzie hańby i skazania, stał się naszą dumą, symbolem Bożej chwały Chrystusa, która ukazała się w świetle Jego zmartwychwstania. Powtarzając corocznie obrzęd dokonany przez świętego biskupa Jerozolimy i podnosząc krzyż na cztery strony świata ze śpiewem „Panie, zmiłuj się”, chrześcijanie tym samym świadczą, że Chrystus, który wstąpił na krzyż, wszystko pogodził i zjednoczył w swoim ciele wszystkie krańce stworzonego świata: szerokość i długość, głębokość i wysokość,
abyśmy przez Niego mogli osiągnąć Boga Ojca. Uważa się, że czcigodny krzyż był wykonany z trzech rodzajów drewna – cyprysu, sosny i cedru. W ten sposób wypełniło się proroctwo Izajasza. Chluba Libanu przyjdzie do Ciebie, razem cyprysy, sosny i cedry, aby upiększyć moje miejsce święte i w sławie miejsce, gdzie stoją me nogi. Jego liczne cząstki, rozsiane po całym chrześcijańskim świecie, nie ulegają zniszczeniu i dają łaskę zmartwychwstania chrześcijanom, którzy z wiarą przychodzą im się pokłonić.

Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego to jedno z 12 wielkich świąt cerkwi prawosławnej. W przededniu święta na środek cerkwi wynoszony jest krzyż, symbol męki i symbol zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Teraz na naszej antenie o znaczeniu krzyża w życiu prawosławnych chrześcijan mówić będzie ojciec Grzegorz Misiłk, proboszcz parafii św. Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku. Zapraszamy.

0: Chrystus.
1: Sława na wieki.
2: Ojciec Grzegorz Misiłk. Ojcze Grzegorzu, wozdwiże nieczesną o żywotworaszczą o Chrysta. Od czasów królowej Heleny, cesarzowej Heleny, krzyż stał się takim symbolem jedności chrześcijańskiej, symbolem chrześcijan. Jednak z czasem powstały rozłamy, dlatego że nasz prawosławny krzyż jest trochę inny. Grecki jest trochę inny. Katolicki też trochę inny. Krzyż świętego Andrzeja jeszcze inny. No ale krzyż jest krzyżem.
1: Tak, kochani. Krzyży na przestrzeni historii było wiele, ale tylko jeden był Chrystusowy. I choćby zaczynając od czasów rzymskich, kiedy to Piłat jako zarządca cesarza podpisał wyrok na Chrystusa. Wykonywali go żołnierze rzymscy. Przecież oni pamiętali bunt gladiatorów, kiedy Via Appia, droga do Rzymu była, gdy stłumiono ten bunt, zastawiona krzyżami. Tych zwyciężonych gladiatorów ukrzyżowano, bo to było narzędzie kaźni. Ale Chrystus cierpiał na krzyżu i ten krzyż był tylko jeden. Tamte były znakiem kary wymierzonej. Ten stał się dla chrześcijan znakiem miłości. I zanim znakiem miłości był, był jednością chrześcijan. Natomiast, żeby powiedzieć o krzyżu temu, który jest bliski naszej tradycji, słowiańskiego rozumienia krzyża, musimy zacząć naszą historię wcześniej, od Abrahama. Bo tak jak Bóg stworzył ziemię i w niej grotę, w której się narodził potem w Betlejem, wiedząc, że pośród ludzi w domu nie będzie mu miejsca, tak samo drzewo na krzyż stworzył. Pamiętamy wszyscy ikonę Świętej Trójcy, trzech wędrowców, którzy przyszli do Abrahama. Na ikonie ledwie widzialne są kreski długie tych podróżnych palek, z którymi szli wędrowcy, ażeby obronić się przed skorpionami, wężami, podeprzeć się, gdy na skałę się nadepnęło czy kamień. Abraham, widząc ich trzech, rozmawiał jak z jednym. Panie, mówił, gdy dowiedział się, że idą do Sodomy i Gomory, bo grzech w tych miastach już do nieba dotarł, prosił o łaskę. Dwóch wędrowców poszło do Sodomy i Gomory. Trzeci został z Abrahamem, rozmawiał jeszcze i zostawił, jakby zapomniał, wszystkie trzy podróżne pałki. Abraham jak świętość, wędrując, woził je ze sobą, aż dotarł do miejsca, gdzie później Jerozolima powstała. I tam przy strumyku wetknął je do ziemi, zapewne nie przewidując efektu. Ale dane mi było być z jego eminencją, z grupą pielgrzymów tam w Jerozolimie i widzieć to miejsce i pień, świadczący o tym, prawda, od spodu, że jeden konar rósł, a dopiero później ścięte było, później na ukos trochę było widać, że rozdzielił się. Z jednego pnia wyrosło trzy drzewa, każde inne. Cedr, cyprys i pewk, górska sosna. Gdy Izraelici wrócili z niewoli babilońskiej, chcieli odbudować świątyni, ścięli to drzewo, ale ktoś powiedział, nie godzi się je wziąć, bo jest dziwne. Z jednego pnia trzy różne drzewa wyrosły. Na świątynię to się nie nadaje. I tak leżało to drzewo, nie ruszał go nikt, bo było poświęcone Bogu. Powiedzieli, że to będzie na świątynię. To tak jakby u Izraelitów było takie korban, nawet Zbawiciel krytykuje. Na chleb powiecie korban, ojcu nie dacie, sami zjecie. Nie dacie ojcu, bo poświęcone Bogu. Sami zjecie, żeby ojcu nie dać rodzonemu. Ale to było powiedziane o drzewie, o materiale. Nikt go nie wziął na budowę, bo ktoś kiedyś powiedział, to Bogu będzie. Rzymscy żołnierze, gdy przyszedł czas i trzeba było krzyżować Jezusa, właśnie to drzewo znaleźli. Nie znając, czy nie mając szacunku do izraelskiego korbanu, wzięli to drzewo, żeby z niego zrobić krzyż. Trzy rodzaje drzewa. Dlatego te poprzeczki, prawda, są. One też nie przypadkiem powstały. Ewangelia to dokumentuje. Przecież żołnierze, gdy otrzymali od Piłata wyrok, najpierw biczowali Jezusa, koronę cierniową mu nałożyli na głowę. Królem jesteś. Bo ci, którzy go oskarżali, wtedy, gdy Jezus 5 chlebami nakarmił 5000 ludzi, chcieli go obwołać królem. A on mówił, szukaliście mnie i szukali całą noc, bo was nakarmiłem chleba, ja chcę inny chleb wam dać, ciało moje. Jak on może nam ciało swoje dać? I gdy przyszedł moment jego cierpienia, które w modlitwie na liturgii są takie piękne słowa, w każdym kanonie eucharystycznym czytane, który był sprzedany, nie, sam siebie wydał za zbawienie świata. Judasz go sprzedał, ale on sam siebie oddał, nie bronił się ani przed Judaszem, ani przed Piłatem, przed żołnierzami. Choć mówił do apostołów, czy nie wiesz, że 10 legionów aniołów mógłbym wystawić? Przyjął cierpienia, krzyż, dali trzcinę zamiast berła, król. Dali kawałek czerwonego płótna, bo tylko król miał w czerwonym prawo chodzić. To płótno udawało płaszcz królewski. Ale gdy doszli do Golgoty, krzyż będzie ci tronem. Skoro tron, musimy dodać podnóżek. I dodali podnóżek. Nie dlatego, żeby było wygodniej dla skazańca. I nie tak, jak zachodnia tradycja pokazuje klocek, taki trójkątny pod nogami Jezusa, że niby, żeby wygodniej było. To już rzeźbiarze zrobili, to nie Ewangelia. Ci, co krzyżowali, przybili kawałek drzewa pod nogi, nie po to, żeby było wygodniej, a po to, żeby gdy jedna noga gwoździem rozdzierana strasznie boli, żeby troszeczkę jej ulgi dać, żeby przestąpić tak jak stojący z nogi na nogę, to oba gwoździe jeszcze gorzej te rany rozrywają. I dlatego Zbawiciel musiał utrzymywać równowagę, żeby ten ból był bardziej umiarkowany, nie tak rozdzierał świadomość. I Piłat kazał napisać, znowu powtarza się to słowo, Jezus Nazareński, król żydowski. Chciał dokuczyć Izraelitom. Krzyczeliście, króla udaje, jeżeli nie skażesz jego, nie jesteś przyjacielem cesarza, oskarżymy, że ty buntownika, który chce być królem, uwolniłeś. A napisał prawdę. Chciał dokuczyć. Natomiast ten z prawej strony ukrzyżowany, gdy słyszał, że ten z lewej bluźni, powiedział, czy ty Boga się nie boisz? Wspomnij, nie prosił, zdejmij. Wspomnij mnie, Boże, Panie, gdy przyjdziesz do królestwa Twego. Też królem nazwał. I gdy Jezus umarł na krzyżu, już przestał kontrolować ten odruch bólu, poprzeczka, ten podnóżek przekrzywił się, jakby pokazując. Ten, który był obok Boga po lewej, był blisko Boga, ale to mu nie pomogło. On wybrał wieczną śmierć. Teraz łatwiej to zrozumieć. Tak jak moment ten najstraszliwszy, zatrzymać w stop klatce filmu, na zawsze, na wieki. I ten, który umiał współczuć, usłyszał jeszcze: dziś będziesz w Królestwie Boga, w raju. I dlatego ten krzyż, który pierwsze krople krwi Zbawiciela przyjął na siebie, wchłonął, dla chrześcijan stał się znakiem miłości Boga do ludzi. W niedzielę przed podwyższeniem krzyża słyszeliśmy słowa Ewangelii: Bóg tak pokochał świat, że Syna swojego oddał, aby zbawić. To dlatego właśnie te symbole przy krzyżu są jakby dalej u nas aktualne. Gdy odnaleziono krzyż, święta Helena, matka cesarza, gdy odnalazła ten krzyż, ona przecież mogła życiem przypłacić swoją decyzję. Tam stała kaplica bogini rzymskiej, pogańskiej. Gdyby tam nie znaleziono krzyża, cesarzowo nie uratowałby tytuł. Poganie zażądaliby jej głowy. Odnaleziony krzyż nie miał już na sobie, oderwane były i podnóżek, i ta deska z napisem. Trzy zdania, nie in ri, czy incy i, jak na naszych słowiańskich już teraz ikonach jest namalowane, ale z wypalonymi trzema zdaniami ewangelista pisze: i ludzie szli i czytali wyrok, za co został ukrzyżowany. Nie szukali, jak przymocować do którego krzyża tabliczkę, czy to ten Chrystusowy, czy nie ten. Położyli chorą, później zmarłą kobietę, którą nieśli akurat. Jedna wyzdrowiała, druga wskrzeszona została. Potem poznali krzyż Chrystusowy. To do niego już potem dołączyli te tabliczki. Tą górną deskę z napisem i ten podnóżek. To był ten krzyż Chrystusowy. I on jakby pokazuje, ten, który uwierzył, raj, krzyż mu otworzył, wskazał. Ten, który bluźnił przeciwko Bogu: ty mnie zdejmij, to może uwierzę. Co mnie obchodzi, że masz nogi przybite, ręce przybite? Ty zejdź, zdejmij, to może uwierzę. Ten wybrał wieczną śmierć. Pośrodku drogi nie ma. Nie mogę stanąć przed krzyżem i powiedzieć: ja ani za jednym, ani za drugim. Można być tylko za albo przeciw. Temu, który został ukrzyżowany i zmartwychwstał. To o tym nam ten krzyż poucza. A że krzyż grecki jest bardziej inny, symbol na karetce podgotowia, symbol czerwonego krzyża, to właśnie grecki krzyż. I dlatego geometria naszego krzyża, bo tam na pewno poprzeczki nie były takie równe jak na tym, tam nie było krajzegi, heblarki, ale ten górny krzyż to jakiś symbol greckiego krzyża, bo tam nie było dużo drzew, więc krzyżowano, przybijano jedną deskę do skały i drugą do niej i przybijano ręce i tak konał skazaniec powoli. Ta dolna poprzeczka z ukosem, krzyż świętego Andrzeja, gdyby go wyodrębnić z tego. A ten bez poprzeczek, bez tej górnej i dolnej, rzymski krzyż, bo to rzymscy żołnierze wykonywali wyrok. Jezusowi poprzeczki dodali, bo tylko ten krzyż był taki. To powinniśmy jakby zrozumieć. Wiedząc o tym, łatwiej nam jest nie myśleć, czy to było narzędzie kaźni, czy zbawienia, bo to był krzyż Chrystusowy, na którym były krople krwi Najświętszej. Reszta popłynęła po skale, bo gdy Jezus umierał na krzyżu, ewangelista pisze, było trzęsienie ziemi. A tam Rzymianie przecież, żeby dokuczyć Żydom, na wzgórzu Czaszki zrobili miejsce kaźni. bo tam na dole pielgrzymi zaglądają. Tam duża, duża taka żarówka świeci. Grota, w której byli złożeni Adam i Ewa. To do tej szczeliny pęknięcie powstało. I krew z krzyża spływała na ich kości. Bóg, jest piękny taki tekst z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Przyszedł Bóg na ziemię szukać Adama. Na ziemi go nie znalazł. Kości krwią swoją omył. I duszą jako człowiek, a zarazem jako Bóg zszedł aż do piekieł, aby stamtąd zabrać jego duszę. Jeżeli nawet ktoś nie zna historii, a będzie pamiętał, dlaczego są te poprzeczki i co one oznaczają, nie powie, że to nie krzyż Chrystusowy. Nie powie, że to inny, obcy, nieznany. To dlatego właśnie krzyż stał się znakiem również tych ludzi, którzy szukają pomocy. Ja przez 25 lat byłem kapelanem w szpitalu i zdarzyło mi się z krzyżem, z Ewangelią iść do chorego korytarzami akademickiego szpitala, giganta, jak mówią w Białymstoku. Teraz jeszcze większy. I gdy zachodziło się do chorego, niektórzy wahali się, a z innym krzyżem przyszedł, modlić się, czy nie wypada. Prosiłem, jeżeli możecie, powtarzajmy razem, Ojcze nasz, zdrowaś Maria, Bogorodice dzieło, odmawiałem modlitwy, zaczynałem, oni mówili po cichu sobie, ja odmawiałem te modlitwy, które naznaczone są. Ale zdarzyło mi się przyjść do chorej, które powiedzieli, że umiera. Gdy zaszedłem, ręka leżała prawa na butelce z wodą, bo bali się, jak umrze i skurcz dojdzie, że potem nie wyprostują, żeby złożyć ręce, bo będzie w kółak zaciśnięta. Więc położyli właśnie pod rękę tą butelkę z wodą. Nie miałem stolika, bo to było na oddziale intensywnej terapii. Na parapecie było miejsce, gdzie postawiłem Ewangelię, położyłem krzyż, olej. Gdy zacząłem namaszczać, słyszałem tylko oj, nie wiedziałem, o co chodzi. Ale gdy potem położyłem Ewangelię na głowie i tam piękne są takie słowa modlitwy. Boże, nie moją rękę, ale Twoją, zawartą w słowach tej Ewangelii, kładę na głowie chorej i mówi się imię. I gdy przeczytałem całą modlitwę, przeżegnałem Ewangelią, znak krzyża uczyniłem. Chora zdjęła rękę z butelki i przeżegnała się. Nieświadoma, nie wypowiedziała żadnego słowa. Oczy miała zamknięte, nie widziała, że krzyż nad nią czynie. Przeżegnała się. Potem, gdy zaszedłem odwiedzić ją trzeciego dnia, zobaczyć, jaki stan zdrowia jest, zobaczyłem puste łóżko. Pobiegłem do sióstr pytać, zmarła? Nie, wypisaliśmy. Wyszła. Podobną sytuację miałem drugą. Człowiek z Grodna, z Białorusi, z żoną, byli w łapach. Na peronie. On trzymał rączki, drzwi, żeby wsiadać. Pociąg ruszył szybko i on o wagon głową uderzył i lekarze nie dawali szans. Leżał na sali, gdzie dwa łóżka było, pod oknem leżała kobieta, do której mnie wezwano. A siostra przyszła do tej kobiety z Grodna, żony cierpiącego. Mówi, może on też? Oleje mu na tego, taki ciężki. Tak, on prawosławny. Okazało się, że ona była katoliczka. Modliła się razem. Nawet krzyżyk taki sam, jak my nosimy, miała na piersi. Srebrny. Spasi i sochrani pisał. Ale gdy zacząłem czytać i właśnie doszło do tego samego momentu, bo ona też kilka razy odezwała się, ja byłem bardziej przy tamtej kobiecie, tam miałem wszystko na stoliku u niej przy łóżku ułożone. Do niego podchodziłem jakby w drugiej kolejności, a ona tak, odgłos zdziwienia takiego był. On kilka razy się przeżegnał, trzeci raz, właśnie wtedy, gdy ja już widziałem, gdy Ewangelię zabierałem z nad głowy, on się przeżegnał i też wyszedł zdrowy. To właśnie jakby znak dla nas, że krzyż jest nadzieją dla tych, którzy zostali pozbawieni już jakby nadziei. Lekarze powiedzieli, nie wyjdzie, już oni swój wyrok postawili. I jeszcze o jednym krzyżu chciałem powiedzieć, jeżeli mamy chwilkę czasu. Dane by było być, uczestniczyć w Komisji Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa, która miała zdecydować również o tym, czy można postawić pomnik na grobie Furmanów, czy nie. Uczestniczyłem tym od początku. Nawet gdy pan minister, przewoźnik przyjeżdżał, wypowiedział takie słowa, w których zaprotestowałem, nie mogę milczeć. Powiedział, że to były polityczne porachunki. Mówi, panie ministrze, tam został zastrzelony kolega mojej mamy. Miał 18 lat. Przez sołtysa był wyznaczony po to, żeby przywieźć drzewo do szkoły, tak jak pozostali. Pojechali odrobić szarwark. Jaka tu polityka? Między nimi był również mój stryjek, tylko że koń był słaby i wóz stareńki. Więc jeden z kamratów Burego podszedł i powiedział, uciekaj, zostaw tego konia. Ja strzelę w powietrze, uciekaj, bo nie wrócisz. I stryjek posłuchał, wrócił. Po konia już bał się wracać, prawda? Ale potem ludzie zatrzymali tam w lesie i odzyskał konia i wóz i życie. Natomiast w tej decydującej już fazie pan wicewojewoda był przewodniczącym komisji i gdy postawić pomnik, nie postawić, zagłosowało 10 przeciw i nas dwóch, ja i wicewojewoda. Był Janowicz. I gdy, no to co, nie będzie pomnika. Ja mówię, słuchajcie, zbyt drażliwa jest to sprawa, żeby tak to zostawić. Może ja jeszcze spróbuję negocjować. Dajcie jeden dzień. Jutro podejmiemy decyzję, jeżeli możecie w tym kworum się zebrać, prawda, w składzie. Dobrze, ale i tak nic nie wskóra. I oczywiście w Bielsku odpowiedzieli mi nie, że nie zmienią napisu, nie zgodzą się na nic. Zresztą mój rozmówca, którego ojciec zginął, sąsiad z mojej wsi, Jakimiuk, Wasia, sierota po Burym, jego brat Jan, dwie siostry, to sieroty zostały. I on mówi, gdy jego spytałem, co myślisz o tym? A myślisz jak urzędnik. Dlaczego? Co tu urzędnicze jest? Tobie zmienić napis, to może coś zrobić. A jak kości mojego taty wyjmowali z grobu, tam z tego kopca na ziemniaki, bo tam byli zakopani Furmani. Jak pierwsza ekshumacja była, żeby tam na cmentarzu katolickim ich pochować. Wyciągnęli kości koni. Koni też rozstrzelano. No co to ma wspólnego? A wozy? Znaleziono kola jakieś od wozów w kopcach innych? Polamane? Nie, bo Bury musiał swoim kamratom zapłacić, że chodzili z nim, że strzelali tak jak on. A ty chcesz zmienić historię? Co z tego, że jak napiszesz inaczej, to będzie kłamstwo. I na drugi dzień stawiłem się na komisję i to mnie, co ksiądz usłyszał, ja powtórzyłem tę rozmowę. Zapadła cisza, wicewojewoda pyta, to co, głosujemy? Głosujemy. Było 10 za i 2 przeciw. W ten sposób powstał pomnik. Postawiono krzyż. Bóg sprawił, że zamęczeni świętymi zostali. A bandyta był i został bandytą. Krzyż, gdy się zamieni w krzyż nienawiści, przestaje być Chrystusowym. Przestaje łączyć, dzieli, niszczy. Bo to nie Boży krzyż. Daj Boże, zawsze na naszej ziemi były krzyże, niezależnie od tego, kto go postawi, krzyże, które łączą, nie dzielą. Krzyże, które podają sobie ręce, tak jak tutaj na naszej cerkwi, na Nowym Mieście. Pytają, dlaczego te obok na wieżach są ustawione na ukos. Ja mówię, zamysł był taki, ażeby z każdej strony, gdy się idzie się do cerkwi, patrzy na krzyż, żeby było widać tą poprzeczkę uniesioną do góry prawą i tą lewą do dolu opuszczoną. Wybierz, człowieku, kim będziesz, jaki twój krzyż będzie. Ale one wyglądają, jakby otoczyli ten główny krzyż. A ten zamysł to już wyszedł niechcący. Bo my, podając sobie ręce, Jezus mówił, jeżeli chcesz iść za mną, weź swój krzyż. Krzyż radości, krzyż nadziei, krzyż troski, zadań postawionych. Weź swój krzyż i idź. Te dolne to tak jakby my, jeden drugiemu podajemy ręce po to, żeby świadczyć o tym, że chcemy być Bożymi dziećmi. Chcemy iść z Chrystusem i nie chcemy iść bez Chrystusa. Niech to stanie się przesłaniem dla wszystkich, którzy chcą, aby Bóg na naszej ziemi chciał przebywać, aby ona była naznaczana krzyżami krwi Chrystusowej, krwi nawet jeżeli przelanej niewinnie, ale w imię Chrystusa. I taki krzyż nie podzieli, dlatego że ja sądzę, nawet jak słuchałem tego Wasiu, który mówił o tym, on nie czuł nienawiści. On buntował się przeciwko kłamstwu. On nie chciał przecież śmierci za śmierć. On chciał tylko, żeby niewinnej śmierci nikt nie profanował. Niech nie będzie niewinnie umierających. Niech ojczyzna żyje w pokoju. Niech ludzie żyją w miłości. Sława Jezusu Chrystu.
2: Sława wieki. Moim rozmówcą był ojciec Grzegorz Misiejuk, a

O znaczeniu krzyża w cerkwi prawosławnej mówił ojciec Grzegorz Misiuk, proboszcz parafii świętego Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku, a z naszym gościem rozmawiał Jan Smyk. Za chwilę na naszej antenie retransmisja boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku.

Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, mamy jedno z 12 wielkich świąt cerkiewnych, podwyższenie Krzyża Pańskiego. Teraz naszych słuchaczy zapraszamy na świąteczną boską liturgię. Będzie to nagranie nabożeństwa z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Dzisiaj w białostockiej katedrze boskiej liturgii przewodniczył, a także homilię wygłosił jego ekscelencja arcybiskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej. Zapraszamy.

temu usiłują, bo im spowodują.

W owym czasie arcykapłani, starsi ludu, postanowili na naradzie skazać Jezusa na śmierć i przyprowadzili go do Piłata, mówiąc: weź go, weź, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Mówi im Piłat: wy go weźcie i ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy prawo i według naszego prawa powinien umrzeć, albowiem uczynił siebie Synem Bożym. Kiedy więc Piłat usłyszał to słowo, tym bardziej się przestraszył. Wszedł znowu do pretorium i mówi Jezusowi: skąd ty jesteś? Jezus zaś nie dał mu odpowiedzi. Mówi więc mu Piłat: mnie nie mówisz? Czy nie wiesz, że mam władzę ukrzyżować cię i mam władzę uwolnić cię? Odpowiedział Jezus: żadnej władzy nie miałbyś nade mną, gdyby ci nie została dana z góry. A kiedy Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na tronie sędziowskim, miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku że Gabata. Był to zaś piątek, dzień przygotowania Paschy, około godziny 6:00. I mówi Piłat do Żydów: oto król wasz. Wykrzyknęli więc oni: weź go, weź, ukrzyżuj go. Mówi im Piłat: waszego króla mam ukrzyżować. Odpowiedzieli arcykapłani: nie mamy króla oprócz cesarzy. Wówczas więc wydał im go, aby został ukrzyżowany. Wzięli więc Jezusa i poprowadzili. I niosąc swój krzyż, wyszedł na tak zwane miejsce czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgotą, gdzie go ukrzyżowali i razem z nim dwóch innych po obu stronach, a pośrodku Jezusa. Sporządził też Piłat napis i umieścił na krzyżu. Było zaś napisane: Jezus Nazarejczyk, król Żydów. Napisał ten, czytało, napis ten czytało wielu Żydów, bo miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, było blisko miasta, a było napisane po hebrajsku, po grecku i po rzymsku. A u krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria Kleofasowa i Maria Magdalena. Jezus więc, widząc matkę i stojącego obok ucznia, którego miłował, mówi do matki: niewiasto, oto syn twój. Wtedy mówi do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do swoich. Oto Jezus wie.

ponieważ był piątek, aby ciała nie pozostały na krzyżu w szabat, albowiem dzień tego szabatu był wielki, poprosili Piłata, aby można było połamać im golenie i zabrać ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu.

W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, prócz świątecznego dnia niedzieli, wypada też jedno z wielkich 12 świąt. Jest dzisiaj też święto, które nazywamy świętem podniesienia Krzyża Pańskiego. Ponieważ to święto dotyczy Jezusa Chrystusa, to podczas nabożeństwa wszystkie teksty i czytania tego święta są na pierwszym miejscu, wyprzedzają teksty niedzielne. I tak dzisiaj też słyszymy to, co dotyczy święta podniesienia Krzyża Pańskiego. I chociaż tych tekstów liturgicznych na liturgii nie jest dużo, liturgia to praktycznie stała treść, to jednak te czytania, które słyszeliśmy, czytanie z apostoła, z listów apostolskich, i czytanie ewangeliczne dotyczyło ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu, śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa. I chociaż to dzisiejsze święto wiąże się bezpośrednio z wydarzeniami z początku IV wieku, to znaczy dokładnie z odnalezieniem w 326 roku krzyża, na którym był ukrzyżowany Jezus Chrystus, to starała się o to cesarzowa Helena, a także z wybudowaniem po 9 latach świątyni w Jerozolimie, świątyni Zmartwychwstania, gdzie ten krzyż, relikwia krzyża była po raz pierwszy pokazywana, właściwie podnoszona przed wiernymi, żeby tłumy wiernych mogły zobaczyć krzyż Chrystusa i oddać Mu cześć, złożyć pokłon. To właśnie patriarcha Makary pierwszy raz podnosił ten krzyż i od tego momentu zostało ustanowione w tym dniu święto, które obchodzimy aż do czasów współczesnych. Wszystkie teksty liturgiczne, w szczególności które słyszymy podczas nabożeństwa wieczornego i juczni, tam jest bardzo dużo tekstów liturgicznych, dotyczą krzyża, właściwie tej teologicznej interpretacji, czym jest dla nas krzyż. I w jednym z wielu określeń tego, czym jest dla nas krzyż, czym był krzyż dla Chrystusa, jest nazwanie Golgoty i krzyża ołtarzem. W cerkiewnosłowiańskim to pięknie brzmi: żertwiennik, gdzie złożono ofiarę, żertwę. Taka nazwa Golgoty i krzyża jako miejsca ofiary, jako ołtarza, na którym złożono ofiarę, przenosi nas niejako do Starego Testamentu, który był, właściwie cały Stary Testament był takim praobrazem, archetypem tego, co się dokonało, kiedy Jezus Chrystus przyszedł, kiedy Syn Boży został wcielony, wcielił się po to, żeby dokonać naszego zbawienia. Cały Stary Testament prowadził do tego wydarzenia, ale też jest tam mnóstwo archetypów, takich praobrazów wskazujących na to wszystko, co się dokona. Nieprzypadkowo Jezus Chrystus, później idąc do Emmaus ze swoimi dwoma uczniami, tłumaczył im, wskazując na
Stary Testament, że przecież o tym, co się dokonało, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, było mówione w Starym Testamencie. Cały Stary Testament niejako był właśnie tym jednym wielkim proroctwem tego, co się dokonało na krzyżu. I ta ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu jako bezpośrednio przenosi nas do Starego Testamentu, do ofiary Izaaka. Tam bardzo pięknie w Księdze Rodzaju, w 22 rozdziale jest opisane to wydarzenie, kiedy Abraham, który tak długo czekał na syna, bo Bóg mu obiecał, że będzie miał potomstwo w starości swojej, Sara urodziła mu syna Izaaka, z którego się cieszył, i Bóg każe dla Abrahama złożyć go w ofierze, sprawdzając wiarę i oddanie Abrahama. Obiecałem ci, dałem ci syna, ale teraz przynieś mi go w ofierze. Możemy zrozumieć ten wielki ból ojca, który otrzymał syna i ma teraz go stracić. Wewnętrzny ból i przeżywanie. Ale Abraham chce wypełnić wolę Boga, który nakazuje mu złożyć w ofierze tego swojego jedynego syna. Wiemy z tego opisu, że przygotowuje wszystko, zabiera ze sobą Izaaka. Izaak niesie na swoich plecach drewno, które ma być rozpalone na ołtarzu i na którym ma być złożona ofiara, niesie na górę, idą z ojcem, pyta się ojca, a gdzie jest ofiara, którą złożymy? Abraham nie mówi do syna, że to ty będziesz tą ofiarą, ale mówi, synu, Bóg upatrzy sobie ofiarę. I tak, kiedy już weszli, rozpalili na ołtarzu ogień, Abraham wyjmuje nóż, żeby zabić swojego syna przez złożenie w ofierze. A anioł go jednak powstrzymuje od tej ofiary i wskazuje na baranka, który stał w cierniach. Krzaku, w cierniach. Zobaczmy, ile w tym wszystkim, w tej jednej opowieści jest proroctw o ofierze Jezusa Chrystusa. Ten jedyny Syn, jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, Syn Boży. Abraham. Gotowość do złożenia ofiary. Bóg odda swojego syna za nas. Dźwiganie drewna na górę. Przecież to jest bezpośrednie pokazanie, że Jezus Chrystus będzie dźwigał swój krzyż na Golgotę, na górę. Dobrowolne podporządkowanie. Niektórzy na to zwracają uwagę. Izaak nie protestuje, nie broni się. Jezus Chrystus wypełnia wolę Ojca. Wie, że idzie, żeby złożyć ofiarę. Nazywa zresztą ten moment godziną chwały. Ileż to razy w Ewangelii pada z ust Jezusa Chrystusa, nie nadeszła jeszcze moja godzina. Ta godzina to jest moment ofiary na krzyżu. Miejsce ofiary. Góra. Jezus Chrystus też wstępuje na Golgotę, na miejsce podwyższone. Niektórzy mówią, że to tam
Abraham składał ofiarę. Niektórzy mówią, że to to samo pasmo gór. Gdzieś obok Abraham składał, chciał złożyć w ofierze swojego syna. Na to jakby nie zwracamy uwagi, ale Jezus Chrystus 3 dni był martwy w grobie. Po złożeniu do groby, od grobu do zmartwychwstania. Abraham od momentu nakazu przez Boga o złożeniu w ofierze syna do momentu wejścia na górę upłynęło 3 dni. W umyśle Abrahama i w sercu jego syn był martwy przez te 3 dni. On już się pogodził z tym, że jego syn jest martwy. To bezpośrednie wskazanie na śmierć Syna Bożego, który będzie w grobie przebywał przez 3 dni. Godzina chwały. A jeszcze jedno, o czym zapomniałem, to te ciernie. Ten zaplątany w cierniach baranek, który zostanie złożony w ofierze przez Abrahama zamiast swojego syna, to będzie Jezus Chrystus, który będzie miał koronę z cierni. Ten baranek nazywamy Jezusa Chrystusa barankiem, który zostanie złożony w ofierze. To bezpośrednio termin z tego archetypu złożenia ofiary przez Abrahama. W ludzkim pojęciu chwała jest wtedy, kiedy mamy jakiś sukces. Kiedy coś osiągamy, wtedy jest chwała, wtedy się chwalimy. Dla Jezusa godzina chwały to jest godzina śmierci na krzyżu. Ale w tej śmierci rzeczywiście dokonało się zwycięstwo. Zwycięstwo życia nad śmiercią. Zwycięstwo nad grzechem. Bóg składa swojego jednorodzonego syna w ofierze, żeby pozostali synowie mogli żyć. Przecież my też jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg oddaje jednorodzonego syna, żeby całe stworzenie mogło żyć. Jezus Chrystus umarł, żeby odkupić nas od grzechu. W tym jest wielka godzina chwały. W tym jest zwycięstwo. Śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu dokonało się święto. I żebyśmy my mogli żyć, umarł Syn Boży. Dzisiejsze święto, które ma swoją moment historyczny wprowadzenia do cyklu świąt, tego święta też, bezpośrednią podstawę, to jednak cała liturgiczna treść właściwie na to nie zwraca uwagi. Zwraca jednak naszą uwagę na ofiarę Syna Bożego na krzyżu. Bo to jest najistotniejsze, żebyśmy my mogli żyć wiecznie. Amen.

Pierwszy po mnie, Gospodzie, Gospodzina naszego blażenniejszego Sawu, mitropolita warszawskiego i wsyja Polski, z Gospodzina preoświęcenniejszego Andrzeja, episkopa supraskiego i wszelkiego episkopstwa prawosławnych, już dały świętym Twoim cerkwom, w mire celych, czesnych, zdrowym, długodzielstwujących, prawoprawieszczych, słowo Twoje ja istnie.

Wieruj, Gospodzie, i spowieduj, jako Ty jesteś wo istinu Chrystus, Syn Boga żywego, przyszedł w mir grzesznie spasti od nich, że pierwy jest mas. Jeszcze wierę, jako sieje same preczystoje ciało Twoje, sieje same czesna krow Twoja, i modlę się o Ciebie, pomiluj mnie i prosti mi pregrzeszenia moja wolne i niewolne. Ja że słowom, ja że dzielom, ja że wiednim i niewiedzeniem, i spodobie mnie nieosużdzienno preczystyty se preczystych Twoich taństw, postawienie grzechów i w żyć wieszczu, amin. Wieczer Twoja tajn, ja dnes, Synie Boży, preczastnikam ja przyjmij, niebo wrogom Twoim tajnu powiem, nielobzania Ci damy jako Judan, jako rozbójnik i spowieduj Cię, pomieni mnie, Gospodzie, w ocarstwie Twoim. Да не всутили в осуждение, не будет ни причащение святых Твоих таинств, Господи, но во исцеление души и тела.

Za nami retransmisja boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Nabożeństwu przewodniczył, a także homilię wygłosił jego ekscelencja arcybiskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej.

Drodzy bracia i siostry, dziś na naszej antenie mówimy przede wszystkim o świętym i życiodajnym krzyżu. O tym, jak ważny jest krzyż w naszym życiu, bardzo pięknie mówi stichira dzisiejszego święta. Raduj się, życiodajny krzyżu, niezwyciężone zwycięstwo pobożności, bramo raju, wiernych umocnienie, cerkwi ogrodzenie, przez który zostało zniszczone zniszczenie i podeptana władza śmierci, i my zostaliśmy podniesieni z ziemi na niebo. Niezwyciężony oręż, przeciwnik biesów, chwała męczenników, jak i zaprawdę sprawiedliwych upiększenie. Przystań zbawienia, dający światu wielkie miłosierdzie. Teraz ta piękna stichira, drodzy bracia i siostry, na naszej antenie.

0: Monitorowanie czasu przed ekranem dzieci. To tytuł dzisiejszej audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Gościem profesora Jana Kochanowicza była profesor Edyta Rysiak. Zapraszamy.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Julia i Kuba, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj pani docent Edyta Rysiak. Witam panią docent.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam pana profesora i dziękuję za zaproszenie.
1: Pani profesor jest kierownikiem Zakładu Psychologii i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Tak zanim do tematu naszego, do uzależnienia, do monitorowania czasu przed ekranem naszych pociech, naszych dzieci, to ten zakład, to czym się zajmuje? Jakie są plany na jego funkcjonowanie?
2: Znaczy, panie profesorze, ten zakład został powołany do życia no już prawie rok temu, 1 października 2025 roku. Lokalowo za chwilę zostaniemy zlokalizowani na ulicy Szpitalnej w budynkach Wydziału Nauk o Zdrowiu, bo do tego wydziału przypisany jest zakład, tak administracyjnie. Ale zakład już funkcjonuje. Zakład zajmuje się i promocją, między innymi zdrowia psychicznego, między innymi przeciwdziałania uzależnieniom, cyberuzależnieniom. Organizujemy konferencje, za chwilę bardzo dużo w październiku z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym, Polskim Towarzystwem Psychologicznym i poradnią Integra, to będą trzecie dni psychoterapeutyczne. W międzyczasie organizowaliśmy jako zakład już konferencje z firmą, w zasadzie z podmiotem leczniczym z Axonem, tutaj w obszarze neuroróżnorodności, bo to też jest bardzo istotne. Publikujemy, bronimy doktoraty, w związku z czym szeroko pojętym zdrowiem publicznym, ale ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, bo to jest ten obszar, który tak naprawdę jest nieodłącznie związany z funkcjonowaniem każdego człowieka i każdego obszaru naszego funkcjonowania.
1: Neuroróżnorodność, tak intrygująco zabrzmiało. O czym tu myśleć?
2: Panie profesorze, no wbrew pozorom doskonale wiemy, że każdy z nas jest inny. Troszeczkę w tej chwili pojawiły się głosy, że to jest strasznie modne, że jest ADHD, że jest autyzm, czy spektrum autyzmu. To właśnie w tym obszarze mówimy o neuroróżnorodności, ale w takim kontekście uważności, zwracania uwagi na potrzeby drugiego człowieka, bo każdy z nas jest inny. Jeden pracuje w warunkach, kiedy jest cicho, jeden pracuje w warunkach, kiedy jest głośno, jeden ma nadwrażliwość na światło, drugi na dźwięki. Natomiast to skupienie tej uwagi, że czasami te obszary, które są niezaopiekowane, gdzie wystarczy odrobina modyfikacji funkcjonowania z drugim człowiekiem, czy podejścia do drugiego człowieka jest bardzo istotnym działaniem. Ta konferencja była bardzo ważna i ja staram się dość praktycznie. Myślę, że tutaj pan wiceburmistrz Augustowa się nie pogniewa, ale on został wzięty na taką tapetę i tak trochę praktycznie podczas tej konferencji swojego wykładu pokazałam mu, jak może czuć się dziecko ze spektrum autyzmu, kiedy jest dużo dźwięków, kiedy jesteś na nim skupiony i ciągle czegoś chcesz. No i powiedział, że poczuł. Poczuł, że no, że poczuł się zaniepokojony jako dorosły. Wydawałoby się
1: odporny człowiek, polityk.
2: Tak. Ale ta ilość impulsów, które na niego spłynęły, absolutnie takich, które wydawałoby się tylko duża uwaga. Mówię, tylko taka uwaga na granicy takiego osaczenia. Mówię, to jest właśnie to. No. Rzeczywiście, dużo dzieci ma problemy, a w jakiś sposób jednak jesteśmy nieprzystosowani. Nie tyle problemy ze swoim funkcjonowaniem, co ze zrozumieniem środowiska, że to funkcjonowanie może być odrobinę odmienne.
1: Pani profesor, tak próbuję sobie przypomnieć, kiedy się pojawiły monitory, to kilkadziesiąt lat, kiedy się pojawiły tablety, smartfony. To takie fajne urządzenia, które tak na dobrą sprawę no już na tyle zagościły w naszych domach, w codzienności. W tej chwili nawet tutaj jesteśmy w studio, u mnie leży smartfon przede mną, pani profesor swój wyciszyła i schowała go do torebki, żeby nie rozpraszał. Co w tym takiego złego? Bo zaczynamy częściej mówić o, że jest to problem. A no jeszcze do tego wróćmy jeszcze z telewizją. Telewizja to już jest no, pół wieku, więcej nawet, jak towarzyszy nam jako ludziom w takiej no, codziennym życiu. Kino ponad 100 lat. Co w tych obrazach, dlaczego nagle zaczynamy mówić o tym, że jest to problem?
2: Ja myślę, że same urządzenia problemem nie są. Problemem jest to, w jaki sposób my z nich korzystamy. Bo jeżeli staje się to sposób niekontrolowany, jeżeli tak naprawdę praktycznie nie odklejamy się od tych urządzeń, tutaj jest ten taki patologiczny związek człowieka z urządzeniem. I to taka trochę uproszczona definicja uzależnień technologicznych. To jest problem, bo XXI wiek, świat idzie do przodu, jak pan profesor tutaj wskazał, od wielu lat, za chwilę prawie od wieków mamy do czynienia z tym, że pojawia się ten postęp cywilizacyjny, telewizory, ja pamiętam jeszcze telewizor czarno-biały, prosty w naprawie, mama lampę wyjęła, mama lampę włożyła, on funkcjonował, natomiast on pełnił pewne funkcje. On był między innymi, myślę, trochę regulatorem, bo teraz nawet nie ma wyznaczonego jakby godziny dobranocki, w związku z czym te dzieci, czy kiedyś chociażby ta godzina była takim wyznacznikiem. Dzieci oglądają, dzieci idą spać.
1: Wieczorynka była o 19.
2: O 19. Wieczorynki odbywały kompu albo wcześniej idziemy spać. Natomiast w chwili obecnej wieczorynki nie ma, a dzieci, jeśli mają dostęp do urządzenia, to tak naprawdę, tak jak kiedyś z latarką czytało się książkę pod kołdrą, bo to nas ciekawiło, ale w zupełnie inny sposób. Ten nasz mózg funkcjonował zupełnie inaczej, on pracował. W tej chwili to dziecko chowa się z telefonem, z tabletem, no trochę trudniej z komputerem, ale chowa się i ciągle z niego korzysta. Te treści, z których korzysta, one też są niepokojące, dlatego że one tak naprawdę, proszę zauważyć, w zbyt dużym stopniu nie rozwijają naszego mózgu. Ja przez pewien czas, jak nie mogłam prowadzić pojazdów mechanicznych z powodu zdrowia, no w pewnym momencie myślę, dobra, pojeżdżę sobie autobusem. I obserwowałam, lubię patrzeć. I problem jest w tym, że 99% nie zatrzymywało się na treści, którą ogląda. Tylko palec chodził, też tam tak naprawdę szybkie treści, ten dostęp tak naprawdę do wszystkich mało regulowanych treści. My możemy mówić o blokadach rodzicielskich, ale mówimy o tym niekontrolowanym. Uzależnienie to niekontrolowane, długotrwałe, takie, z którym nie możemy sobie poradzić w pewnym momencie. I tu nie mówimy o... I ta różnica w uzależnieniach behawioralnych, że nie jest związana z substancjami chemicznymi. A jeszcze większy problem, bo my uznajemy to za pewną normę. Musimy sprawdzić pocztę. Ja tak samo nie posiadam smartwatcha, tak? Bo tak jak widzę po znajomych, co chwila, bo coś nam tam burczy, już patrzymy. Jesteśmy no, w pewien sposób przywiązani, nieodłącznie związani z urządzeniem. I to, myślę, jest problemem.
1: Czy w takiej sytuacji... troszeczkę się przekornie nie zgodzę.
2: Bardzo proszę.
1: Nie, bo mamy taką sytuację, że no, od telewizora żeśmy się nie uzależnili. No, telewizor stał się takim jakby no, domowym. Może no. Najpierw wcześniej od kina no, nie przesiadujemy całymi, nie utknęliśmy w tym kinie na lata. Telewizor, no też nie jest tak, że nie potrafimy wyjść z domu, musimy wszystko obejrzeć. Czy to nie jest troszeczkę taka mówienie o uzależnieniu, o troszeczkę takim przesadą taką?
2: Ja myślę, panie profesorze, że tu słuszna uwaga, aczkolwiek do kina musimy już pójść. Musimy skupić uwagę przez te 2, czasem 3 godziny filmu na jednej treści. Tak? Na jednym związku przyczynowo-skutkowym. To, o czym wspomniałam, te szybkie przerzucanie wiadomości, to takie shotowe trochę informacje i tak naprawdę bez filtrowania, bez myślenia, przerzucanie, jeśli gry, to trochę jak kiedyś poker, jak ruletka, trochę to hazard, to co robią teraz dzieci, bo im więcej punktów zdobędziesz, tym jesteś mocniej, to nakręca, to uzależnia. Urządzenie mamy ciągle ze sobą. Tutaj jest ta różnica pomiędzy telewizją, że tam jednak te treści nie są takie szybkie. Tutaj to wszystko przyspieszyło. Proszę zobaczyć, że czy jesteśmy dzieckiem, czy jesteśmy dorosłym, my tak przerzucamy. Siedzimy, jeśli pan profesor nawet byłby łaskaw gdzieś tam przed kliniką czy przed poradnią. Nie? Tak naprawdę nawet jeśli siedzą pacjenci, to każdy jest z telefonem i jeżeli tak się chwilę przyjrzysz, to ciągle chodzi ten palec, no, zależy kto jak obsługuje, no, palcem wskazującym, ciągle coś przerzucamy. W związku z czym tutaj tak naprawdę niebezpieczeństwo właśnie tkwi w tym, że my tak do końca mówimy, kurczę, może to właśnie, teraz ja przekornie trochę nie, będę próbować, a może nie tyle się nie zgodzić, co rozwinąć ten temat odnośnie niezgody pana profesora. Jeżeli pojawia się problem, kiedy ginie w domu ładowarka i nagle jest krzyk, bo dziecku rozładowuje się urządzenie i widzimy wręcz symptomy, jak przy uzależnieniu od substancji chemicznych, że to są ataki, to jest niespokojność tego dziecka, to jest wręcz jakaś histeria w pewnym momencie. Jeżeli jest wichura i tutaj ostatnio z koleżankami rozmawiałam, urwała się linia i dziecko nie szuka takiej jakiejś, a może świeczko, bo zaraz będzie ciemno, może jakąś latarkę, tylko gdzie jest powerbank, bo rozładowują się urządzenia i po kolei od rodziców bierze urządzenie i doładowuje te urządzenia od urządzenia, no to coś jest w tym niepokojącego.
1: Pani profesor wspomniała o tym, że w tych takich kompulsywnych zachowaniach nie biorą udział substancje. My nie dostarczamy jakichś tam wymyślnych, modnych substancji, ale chyba nasz mózg w tym czasie coś tam produkuje. Chyba sami sobie wytwarzamy, próbujemy to skompensować.
2: Daje nam coś, czego potrzebujemy, w związku z czym on zaczyna pracować identycznie jak w tym momencie, kiedy byśmy nadużywali czy alkoholu, czy jakichkolwiek innych substancji, chociażby psychoaktywnych. On daje nam to, zaspokaja nasze potrzeby, wytwarza coraz większą tą potrzebę tego, żeby czuć się lepiej, czuć się sprawniej. Tutaj też zaczyna, bo tutaj powiedziałam, że nie od substancji psychoaktywnych, ale tutaj ostatnio też rozmawialiśmy, że gdzieś niechcący zaczynają te uzależnienia się łączyć, dlatego że pomimo tego, że mózg wytwarza substancje, które nas nakręcają, które dają nam tą przyjemność, w związku z czym potrzebujemy tej przyjemności coraz więcej, to jednocześnie ta siła organizmu jest, no jaka jest, w związku z czym tutaj ostatnio rozmawialiśmy, że pojawiają się pacjenci, młodzież, szczególnie młodzież, bo tutaj trochę łatwiej te dostępy ominąć, które jednak te substancje psychoaktywne, chociażby te napoje energetyczne, które co do zasady są zakazane, żeby kupić, ale przez internet kartonami można zamówić. Substancje, które można kupić w aptece w momencie, kiedy jest się powiedzmy przeziębionym i tak dalej, równolegle, żeby jeszcze więcej tego czasu móc spędzać, żeby jeszcze więcej mieć siły, albo jeśli spędzało się całą noc przy tym urządzeniu, to żeby mieć siłę, aby pójść do szkoły. W związku z czym tutaj myślę, że ta złożoność problemu jest coraz większa. No i te wyrzuty rzeczywiście tych substancji w mózgu są olbrzymie. To trochę jak dobre jedzenie, trochę jak czekolada, tak jak każde inne, które daje nam przyjemność, tylko dopóki jest to tak zwana, w mojej ocenie, proszę wybaczyć może za sformułowanie i uogólnienie, taka przyjemność zdrowa, wszystko jest w porządku. Natomiast kiedy jest to już przymus uzyskiwania tej przyjemności, to myślę, zaczyna się problem.
1: Rzeczą naturalną jest jednak w dzisiejszych czasach, że nasze pociechy są związane ze smartfonem, z tabletem. Kiedy nas, dziadków, rodziców, powinno zaniepokoić? Czy możemy mówić o jakichś takich żółtym, błyskającym świetle, że dziadku, babcio, tato, mamo, przyjrzyj się swojej pociesze, bo chyba ona już troszeczkę za mocno jest z tym urządzeniem mobilnym związana. Czy możemy mówić o jakichś takich wskaźnikach, które powinny nas zaniepokoić?
2: Ja myślę, że tutaj ta granica, panie profesorze, jest płynna, aczkolwiek ja bym jeszcze tutaj odrobinę zrobiła krok do tyłu i wskazała, że najpierw my jako dorośli musimy się trochę uderzyć w piersi, bo to my jako pierwsi dajemy ten tablet, dajemy tę komórkę dziecku i dość często też jesteśmy takim wzorcem, że no przecież nic złego się nie dzieje, bo ja też tylko tam przerzucę kwiatki, przerzucę części do samochodu, przerzucę coś tam jeszcze. Natomiast te takie, myślę, dwa, trzy elementy. Wtedy, kiedy zaczyna być to przymusem, że tę komórkę w ciągu minuty kilkukrotnie to dziecko ogląda. Kiedy to są takie, może bo tu nie ma takich twardych punktów, powiedzmy, klinicznych. Natomiast w tym momencie, kiedy jest to już niekontrolowane, kiedy staje się to przymusem, kiedy nawet ten obiad dziecko zjada w dwie minuty i już czy pyta, czy nie pyta, czy może wstać od stołu i biegnie i pierwszą rzeczą, którą robi, to sprawdza telefon. Kiedy obowiązki, wszystko szybko, bo my dość często mówimy, dobrze, będziesz mógł skorzystać tam z komputera, będziesz mógł skorzystać z tabletu, będziesz mógł pograć w momencie, kiedy zrobisz to, to i to. I to jest 3 sekundy zrobione. Tak jakby trzeba było cały dzień zaraz, potem. No, myślę, że każdy, kto ma dzieci, to zaraz, potem, za chwilę to te słowa słyszę. Natomiast to te momenty, gdzie staje to silniejsze. Wtedy, kiedy dziecko staje się nadpobudliwe w momencie, kiedy rodzic mówi, odłóż telefon, albo proszę, przez godzinę nie używaj tego telefonu. Kiedy pojawia się ta pewna nerwowość, jakaś płaczliwość, rozregulowanie to emocjonalne. To są takie elementy, to są takie, myślę, pierwsze żółte flagi, o ile już one tak się trochę na pomarańczowo nie świecą, więc te granice są mega, mega cienkie. Tak jak dość często, jak rozmawiam z rodzicami, to wie, słuchajcie, no, problem jest o tyle niebezpieczny, że jeśli jest to uzależnienie, byłoby to uzależnienie od alkoholu, dużo szybciej to widzimy, bo czujesz dzisiaj, wczoraj, jutro, pojutrze i ten cykl się pojawia. Ktoś się
1: jest,
2: zatoczy.
1: Jest zapach, tak, są jest objawy. Zapach.
2: Popatrzysz w oczy po substancjach, pan profesor jako lekarz wie, że zawsze te jakieś coś jest, tak? Czy zmiany.
1: Jak popala, też wyczujesz.
2: Jak popala, to też wyczujesz. W związku z czym zawsze mówię, że najbardziej niebezpieczny, bo czasami ktoś mówi, a kurczę, żeby tylko nie palił papierosów. Ja mówię, słuchaj, papierosy, to ty wyczujesz. Ja mówię, gorszą sprawą jest to, czego nie wyczujesz. Bo nie zawsze w te oczy też dziecku rodzice patrzą, no nie zawsze, ale to są elementy, które dość, no zdecydowanie, myślę, nawet nie dość, tylko zdecydowanie szybciej możemy zauważyć, w związku z czym nasza reakcja może być zdecydowanie szybsza i ta pomoc, profilaktyka, działania naprawcze, korygujące w zakresie tego funkcjonowania pomiędzy młodym człowiekiem a urządzeniem mogą być zdecydowanie szybciej podjęte.
1: Jak pani profesor skomentuje taki obrazek? Pora obiadowa, restauracja, rodzina, dziecko w krzesełku. Po jednej stronie mama, po drugiej stronie tata. Na krzesełku stoi
3: smartfon, dziecko nieistniejące w takim otoczeniu i raz tata, raz mama, dziecko połyka wszystko, co mu się tam poda do zjedzenia.
2: Przyszły pacjent. I to, o czym powiedziałam, my jako rodzice dość często, a masz, bo chwilę czymś się zajmie. Przerzucamy. Pytanie, czy to, na pewno nie jest to wzorzec rodziny, na pewno nie jest to budowanie emocji, na pewno to nie jest ten, nie są to elementy, które są niezbędne dla dziecka w wieku rozwojowym właśnie, wtedy, kiedy mówimy o więzi, o budowaniu przywiązania do rodziców i o prawidłowych wzorcach. Identycznie sytuacja, panie profesorze, ma się, ja kiedyś poszłam akurat, bo czasem jestem kibicem, aczkolwiek tak za dużo technicznie, nie znam się na piłce nożnej, ale grała nasza Jagiellonia, w związku z czym poszłam do jednego z lokali, żeby obejrzeć ten mecz i to akurat był dzień walentynek, w związku z czym wszyscy powinni być zakochani, jeszcze tą biochemię trochę pamiętam, bo trochę mówię, że zakochanie to nic innego jak biochemia i proszę mi wierzyć, że 99,9, bo ja tak tutaj ten mecz, ale tak zawsze jest ta ciekawość tego świata, patrzę, więc i pan i pani w tym wyjątkowym dniu siedzą w telefonach. Potem jest awantura, bo jeszcze nie zostało zrobione zdjęcie po trawie, którą trzeba zjeść, w związku z czym nawet jeśli pan chciałby już przystąpić do konsumpcji, to jeszcze nie, bo teraz musimy zrobić zdjęcie, potem jeszcze nie zaczynamy jeść, bo teraz to zdjęcie z uśmiechami i z całą resztą trzeba wstawić na Facebooku. W związku z czym proszę zauważyć, że dzieci nie uzależniają się same. Ktoś, to trochę jak przy innych substancjach, ktoś musi nam podać to, co będzie stanowiło podstawę uzależnienia. I właśnie ten przykład, o którym pan profesor powiedział, jest bardzo trudnym do akceptacji przykładem, bo to znaczy, że to dziecko przy każdej innej okazji również ten telefon dostanie. W związku z czym, jeżeli jest takie małe, że siedzi jeszcze w krzesełku do karmienia dziecka, to z każdym tygodniem, miesiącem, rokiem, to już będzie dziecko, które nie poradzi sobie bez tego, bo posiłek będzie kojarzył się z tym, nie z analizą tego, co jemy, nie ze smakiem, nie z percepcją na wielkość pokarmu, na cokolwiek innego, tylko z tym, że jest telefon, wszystko jedno, co tam w nim jest, tu jemy, czyli emocjonalność tak naprawdę rozmyta, związana z urządzeniem, nie tak naprawdę z czynnościami, nie ze środowiskiem, nie z otoczeniem, w którym jesteśmy, nie z emocjami.
3: Chciałem jeszcze podpytać, czy a może, od technologii, od smartfona, tableta, komputera my nie uciekniemy. To jest jakby integralną częścią naszego życia. Takiego małego, całkiem małego obywatela, od jakiego wieku, czy można to określić, od jakiego wieku powinniśmy, powiedzmy, oswajać, pokazywać, w jaki sposób, czy są już jakieś możliwości takie, żeby to rodzicom jakoś przekazać wskazówkę?
2: Ja myślę, że tutaj taką bardzo istotną kwestią jest to, że te pierwsze lata życia dziecka są decydujące o naszym rozwoju. Tak mówimy, dziecko nie będzie pamiętać, dziecko kształtuje się wtedy, kiedy zaczyna rozumieć, ale to są te, od samego początku, kiedy pojawia się na świecie, to przyswaja to, co dobre, przyswaja to, co złe. Mówimy potem o traumach wczesnorozwojowych, o tych elementach, o tym, że te emocje, tak, te

0: letni nie zadzwoni. Natomiast ten moment, myślę, wtedy, kiedy gdzieś czwarta klasa, 10-11 lat, to jest ten moment, jeśli pewne wzorce zostały wypracowane, nie zapominając o tym, że w tak zwanym międzyczasie to nie samo posiadanie urządzenia, ale kreowanie wzorców przez rodziców, kreowanie i pokazywanie tego, jak się funkcjonuje w społeczności, w społeczeństwie, tego, w jaki sposób filtruje się, tego, w jaki sposób przyswaja się informacje i te dobre, i te złe. Bo jeżeli w momencie, kiedy, proszę zauważyć, widzimy straszne sceny, to co działo się w Warszawie i ludzie potem mówi się, czy czyta się w internecie, oni byli przerażeni. No nie, nie, ja jako prawnik i psycholog powiem, nikt przerażony nie wyciąga telefonu, nie pamięta kodu odblokowania, włączenia wideo i nagrywania scen, kiedy te sceny są drastyczne i powinny być traumatyzujące. No, nie wiem, jeden może w taki sposób organizm zareagować, ale nie cała grupa. W związku z czym to, co dzieje się w naszej głowie, totalnie nie rozróżnia, jest na jednym poziomie. To, co dobre, to, co złe, to, co traumatyczne, to, co bulwersujące, to, co straszne. W związku z czym te pierwsze lata życia dziecka, no to w mojej ocenie te decydujące i te, które zależą od nas, rodziców. Wtedy, kiedy my rzeczywiście pracujemy z dzieckiem, przekazujemy mu te informacje, wartości, te normy, tak, żeby to urządzenie rzeczywiście, niech ono będzie i częścią rozrywkową. No, my jako dorośli też niech rzuci kamieniem ten, kto czasem zbyt długo się w ten ekran, pomimo tego, że wie, że przed snem tyle i tyle trzeba odłożyć i tak dalej. No, tym bardziej, że uzależnieniem behawioralnym też jest pracoholizm, w związku z czym myślę, że 99% z nas musiałaby poddać się terapii, ale to uznaje mnie, to kocham swoją pracę, więc myślę, że ten moment, kiedy kocham swoją pracę, mówimy, no to też jest ten moment przełomowy, ale myślę, czwarta klasa, kiedy, bo tu nie skontrolujemy, to o czym powiedzieliśmy, z telewizorem dziecko z domu nie wyjdzie, no z laptopem dość rzadko, nie? Z kinem też nie. Natomiast z telefonem jest zawsze z nami. W związku z czym myślę, ten moment, ale przede wszystkim praca z dzieckiem. To nasze zadanie i nasz obowiązek.
1: Jak dziecko jest dobrym obserwatorem, a jednocześnie uświadamia nam w sposób taki, no, normalny, uświadamia nasze niewłaściwe zachowania. Jako przykład taki z wnukiem, kto to takim czterolatkiem, który chodzi w okularach i zdejmuje okulary i bierze w zęby w sposób taki i trzyma ten, ale co ty robisz? Ale dziadek tak robi.
0: Dokładnie.
1: A dziadek dlaczego robi? Bo dziadek do czytania musi zdjąć okulary, żeby... A jednocześnie zostałem zidentyfikowany jako niewłaściwe zachowanie, które w sposób taki jakby już niekontrolowany wykonuje czynność, bo nie wiadomo, co z tymi okularami zrobić w danym momencie, żeby coś przeczytać. I zostałem rozszyfrowany.
0: Także... I uznany trochę za sprawcę wzorców, które są niewłaściwe. Ale właśnie o tym mówimy, panie profesorze. Dziecko obserwuje. Dziecko, jeżeli nie wytłumaczy się, słuchaj, dziadek postępuje w ten sposób, bo w momencie, kiedy ma okulary do chodzenia, ale przy czytaniu musi je zdjąć, no i żeby ich nie połamać, już to możemy odrobinę cokolwiek zrobić, czy nie zgubić. Dziadek w taki sposób robi. Natomiast ty pamiętaj o tym, że się to i to. No, w różnych słowach można to, ale to jest właśnie ten moment, kiedy kurczę, no dobra. No, identycznie postępuje pewnie dziecko, które jedzie z tyłu w foteliku i widzi, że mama na światłach, czy tato na światłach puka w ten telefon. W związku z czym mówi, no hola, no nic złego się nie dzieje, nie odbieramy tego jak coś, co jest negatywne. W związku z czym no, myślę, że obserwacja i uważność to jest to, no i przede wszystkim też taka samoświadomość nas, tylko no, rodzice

0: Czasami stają się już ludzie, którzy też z tymi smartfonami, jak to się potocznie mówi, się urodzili. Bo to te pokolenia i to tak trochę, no ale przecież to tylko telefon.
1: Tak, i teraz jest sytuacja taka, że wprowadzono zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach. Dobry to pomysł? Prawny?
0: No tutaj z tym prawem ja myślę, że każdy jest dobry, który przynosi określone efekty, więc prawo tutaj musimy, no, może zostawmy, natomiast uważam, że wskazujący na problem. Proszę zauważyć, to pokazuje, że nie jesteśmy w stanie zapanować na poziomie szkoły, w związku z czym per analogia i na poziomie pewnie domu, nad korzystaniem z technologii, z urządzenia. Skoro musimy wprowadzić zakaz i skoro musimy te telefony, tam są różnie i kodują, to chyba właśnie pani docent mówiła mi o tym, że są jakieś takie woreczki w szkołach, które jeszcze dodatkowo nie tylko to, że nie może, że musisz gdzieś zostawić, ale jakoś tak kodują, że to urządzenie w ogóle nie może zostać użyte, dopóki z tego woreczka nie zostanie wyjęty, no w mojej ocenie to pokazuje bardzo jasno, że mamy problem. Że ten problem został zauważony, że ludzie się nie rozmawiają, nie komunikują ze sobą, że nie ma tych relacji społecznych, nie ma możliwości budowania na poziomie klasy, grupy, społeczności, a co za tym idzie, też kształtowania wzorców, no bo o tyle, o ile na lekcji być może dało się nad tym zapanować, no to pewnie przerwy pokazały ten dość trudny obrazek i pokazujący, że problem rzeczywiście istnieje i jest duży.
1: Czyli prawne, czy to nie jest tak, że troszeczkę te prawne rozwiązania podążają za problemem, tak jak w przypadku uzależnienia od palenia, od alkoholu, gdzie zaczęto wprowadzać. Ja jeszcze pamiętam, że w pociągu, w samolocie można było palić. W tej chwili jest to nie do pomyślenia, żeby w miejscach publicznych palono. Spożycie alkoholu też jest ograniczane. Czy to znaczy, że jakby jest to takie same zagrożenie dla naszej psychiki, uzależnienie od tej technologii smartfonowej, jak w przypadku innych szkodliwych uzależnień?
0: Wydawałoby się, że kontrola objawów może być wyższa, ale te objawy przy uzależnieniach behawioralnych, czy uzależnieniach, już tutaj wyjmijmy te uzależnienia technologiczne oddzielnie, one są takie same. Poszukiwanie, nerwowość, ataki paniki, lęku, agresji. W związku z czym można uznać, że w zależności od tego, jak wysoki jest poziom tego uzależnienia, i tu trzeba to podkreślać, jak bardzo byśmy z szacunkiem do pana profesora nie mówili, a może to na wyrost. Trzeba podkreślać, bo tacy pacjenci pojawiają się już w szpitalach, w oddziałach dla dzieci i młodzieży, uzależnieni od urządzeń, uzależnieni od nowych technologii, uzależnieni od gier. W związku z czym po próbach samobójczych, kiedy ten telefon został, czy ten komputer został ograniczony, to z tymi emocjami, z tą właśnie agresją, z tym wszystkim w sposób kontrolowany nie można było sobie poradzić. I takie dzieci, taka młodzież podejmuje również takie próby. W związku z czym to pokazuje tylko, czy to rozwiązuje, bo pokazuje problem. Okej, pokazuje bardzo jednoznacznie. Wprowadzamy zakaz korzystania z telefonów na terenie szkoły. Ale co z tym dalej zrobić? Jakie wyciągamy z tego wnioski?
1: A jak my mamy z tym czasem, jako dziadkowie, rodzice, poradzić poza szkołą, w domu?
0: Ja mam jedną córkę. I muszę panu profesorowi powiedzieć, że Być może telewizji to ona za dużo nie ogląda. No, kupiliśmy, poprosiła o rzutnik, żeby móc tam oglądać filmy, czyli trochę być jak w kinie. Natomiast mam to olbrzymie szczęście, że ma grupę znajomych, to nie to, że nie korzysta z telefonu. Ma 17 lat, w związku z czym takiej możliwości nie ma. Natomiast mam to olbrzymie szczęście, że ma grupę znajomych i oni ciągle wychodzą. Natomiast jak rozmawiam z częścią moich znajomych, kurczę, jak fajnie, że oni mają taką paczkę. Ja mówię, no ale kiedyś wszyscy mieliśmy taką paczkę. W związku z czym człowieki, ludzie nawzajem.
1: Widzą się.
0: Ludzie nawzajem, jeśli się widzą, jeśli mają o czym rozmawiać, jeśli mają wspólne pasje, wspólne tematy, świętują zakończenie wakacji, świętują początek wakacji, urodziny, imieniny. Nie jest to wirtualne, że wyślemy, o kurczę, pojawiło się na Facebooku, dobra, to ci wyślę. Myślę, że uważność, taka równowaga. Wtedy, kiedy, tak jak powiedział pan profesor, od postępu nie uciekniemy, tak jak każdy z nas jest przywiązany, chociażby do posiadania telefonu. Ani ja, ani pan profesor, no, nawet na pocztę nie wejdziemy, jak nie potwierdzimy, że możemy. W związku z czym, chciał, nie chciał, telefon, nawet jeśli zapomnisz, to musisz pojechać po aparat do domu, bo nie odpalisz poczty. W związku z czym od tego nie uciekniemy. Nie, od komputera nie uciekniemy. Nie sprawdzimy maila, nie napiszemy dokumentu, nie wyślemy publikacji. Od tego nie uciekniemy. Ale myślę, że ta równowaga i uważność na siebie. Nie wskażemy proporcji, czy połowę dnia bez telefonu, połowę dnia z telefonem, połowę wizyty dziadka z dziadkiem, połowę bez dziadka albo obok dziadka z telefonem. Natomiast uważność na drugiego człowieka, czy to wnuczek, czy dzieci, czy kolega, koleżanka, ktokolwiek inny, bo my w pracach też tak mamy, że już sprawdzamy. Tak?
1: No właśnie po ograniczeniach korzystania, znaczy zakazie korzystania smartfonów w szkołach, zacząłem się zastanawiać, czy to aby czasami nie powinniśmy też wprowadzić w pracy, ponieważ jesteśmy rozpraszani przez różnego rodzaju social media, które cały czas do nas jakieś tam informacje wysyłają i my dekoncentrujemy się. Te czynności zawodowe, które mielibyśmy do wykonania w ciągu czasu pracy, czasu nam nie wystarcza, ponieważ cały czas musimy być na tak zwanym łączu i być na bieżąco, żeby w odpowiednim momencie zalajkować różne wydarzenia. To jest troszeczkę taki czas, że swego, no, kilkadziesiąt lat temu ciężko było młodzież zagonić z podwórka do domu, a w tej chwili ciężko ją wygonić z domu na podwórko.
0: Dokładnie. I proszę zobaczyć, co za tym wszystkim idzie, bo nie chciałabym być zhejtowana bardzo, ale jestem tego zdania, co trochę to pytanie, trochę obserwacja pana profesora, czy w pracach nie wprowadzić. Bo jeśli my jesteśmy do tego tak przywiązani, proszę zauważyć, no, telefon co do zasady jest urządzeniem prywatnym. My w pracy mamy na biurku co do zasady telefon służbowy, mamy komputer, w którym możemy odebrać maila, ale rzeczywiście gdzieś tam są już zakłady pracy, które śledzą, kto tam o której godzinie, muszę powiedzieć, już nawet studentom się przydarzy. O, a tu nie było? To informacja prawdziwa, czy opowieść prawdziwa, tu nie było, a w tym czasie zostało polajkowane. I co pani na to? Ale to akurat nie dotyczyło mnie, bo ja rzadko lajkuję, a jeśli już, to po godzinach pracy właśnie. No tak popatrzyłam, no są się, no kurczę, no, no mają rację. Wiesz, nie wiem, ja to tam się nie znam, no bo jakoś z tego trzeba było wybrnąć, akurat to sobie znam. Ale to jest racja, że my dużo tego czasu spędzamy. Mówimy tak ciągle, tak o dzieciach, o młodzieży, Ale tak gdybyśmy podsumowali, uważnie popatrzyli na siebie, to też potrafimy się zagapić. Może nie w krótkie filmiki i takie trochę influencerów i całą resztę, ale tu kwiatki, tu ciuchy, tu książki. No to wszystko jest takie i to wciąga. Nagle okazuje się, że z tych 5 minut ja tylko zobaczę, bo chcę zamówić książki. Ja sama ostatnio zaczęłam zamawiać książki, nagle mówię, o kurczę, no tylko te 3 pozycje, bo wiem, co mam zamówić. I nagle okazało się, że fakt, zamówiłam tylko te 3 pozycje, ale spędziłam 1,5 godziny na przerzucaniu potem już różnych stron, bo różne rzeczy, no pamiętajmy, że też to wszystko w sieci pozostaje, więc to, co zapamiętane, szukała z takiego obszaru książek, nagle i tu coś się pojawiło, i tu coś się pojawiło. No w związku z tym wchodzimy. Są olbrzymie kradzieże.
1: Już możemy wyjść z pracy.
0: To akurat było w domu. W robocie dość często i w jednej, i w drugiej pracy zazwyczaj jest tak, że ciągle szukam telefonu, bo go nie mam.
1: Ale to jest temat ci dorośli i te smartfony to jest temat na kolejną audycję. Ja jeszcze zapytam, czy Julia i Kuba są pewni, że panują nad korzystaniem z urządzeń elektronicznych. Uśmiechają się.
0: I oczy w górę. Tak, ja mam to szczęście, że zawsze mówię, kurczę, gdzie telefon? I zawsze mam dźwięki wyciszone, tak żeby mnie nie rozpraszało. Bo uważam, że jeśli coś się będzie działo strasznego, to jest telefon na biurku i każdy wie, gdzie jestem. Jestem w robocie, w związku z czym można mi namierzyć na stacjonarny.
1: Słuchanie Radia Ortodoksja nie uzależnia, ale nasza audycja dobiega końca. Moim i państwa gościem była pani profesor Edyta Rysiak, psycholog, kierownik Zakładu Psychologii i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo państwu, panie profesorze, serdecznie dziękuję za zaproszenie.
1: A ja państwa zapraszam na kolejną audycję za tydzień. Dziękuję.

Za nami audycja z cyklu Pytanie do specjalisty. Dziękujemy gospodarzowi programu profesorowi Janowi Kochanowiczowi za kolejny ciekawy odcinek z tego cyklu. A gościem profesora Jana Kochanowicza była dziś profesor Edyta Rysiak. Przypominamy, drodzy bracia i siostry, że odcinki z tego cyklu audycji znajdziecie na naszej stronie internetowej, a także w serwisie YouTube na naszym kanale.

Drodzy bracia i siostry, w nadchodzącym tygodniu warto zwrócić uwagę na święto, które będziemy obchodzić we środę 30 września. Tego dnia Cerkiew Prawosławna wspomina święte męczennice, wiarę, nadzieję i miłość, a także ich matkę Zofię. Te święte żyły w Rzymie w II wieku i poniosły śmierć za wiarę w Chrystusa. Według tradycji święta Zofia wychowywała swoje córki w wierze chrześcijańskiej i mimo młodego wieku nie wyrzekły się one Chrystusa w czasie prześladowań. Szczególne uroczystości ku czci tych świętych odbywać się będą w parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku, gdzie znajduje się ikona świętych wiary, nadziei i miłości. We wtorek o godzinie 17 w parafii na Wygodzie będzie sprawowane nabożeństwo całonocnego czuwania, natomiast we środę o godzinie 8 sprawowana będzie boska liturgia.

Drodzy bracia i siostry, zbliżamy się do końca naszej niedzielnej audycji. Za wspólnie spędzony czas dziękuję ojciec Mateusz Kiczko, a na naszą kolejną audycję zapraszamy już jutro po godzinie 16. Jutro w naszym programie między innymi akafist do świętego i życiodajnego krzyża. Na naszej antenie również rozmawiać będziemy z panem Eugeniuszem Czykwinem, redaktorem naczelnym Przeglądu Prawosławnego, a to wszystko w ramach cyklu A kiedyś to było, rozmowy o życiu i cerkwi. Teraz, drodzy bracia i siostry, żegnamy się już z wami. Na naszej antenie za chwilę modlitwy wieczorne. Z praznikiem!